Kale punika ide para Batara Siwa ring pekolamani dane ide ngeke winaya yateng ngeke budi ya.